A witajcie też w nam kocyszcze Runia Akle Radio zaszaltuali, czy saczmieńczyno, bo pieczych je nasze wusowanie te jeszcze cyle czerstwe, cyle mode, a tu już mamy tu wiezo też jeszcze mnoich interpretów, kocysz cedza was, czynca rano postrowić, kocysz cedza z wami zromadnie stawać. To je mienicy na przykład Katarina Szinko-Rajtowa, kotraż nas czynca rano strój. Dziś Marlene Matikec, co dzień zarano z mami kofie pić. A przed wiatze, bo tym spiła Michał Cysz, no a czym z tym całce mieni?

Anadio mir wam nasch Basket Kedosa gotrusch du net gotchinu nasch ich bois tach bewobra sach sm sawa sasso potze we buschitze popuche bülli varalbi zach dams m sbianko no wo ho horta a boswitschenje ratlupina sapo patneli dale vidice impressie stworo wo ho svedjenja w britni michalgach a doi cza zapszau, kotrysz suso w Großczycach żonować dali, może czasem wieso też wobladać. Wosy bitostku za lubowariu, wulkich maszynu też mamy, a sme pobyli samo przez daloki ocean w Teksasu na swiedzeniu Wendish Fest. Szo tole namakacze na naszej app MDR Serbia, a wieso też w socjalnych syczach. Nasze nowostrze w obrazach stajnie sredu za was czerstwie sprzyjotowane.

0: Nicht so, was die Lehrer gemeinen Nibbelschützes, nur haben wir es nennen, was du wolltest. Mirko Domaschka, je najatze was du rummeldest, aber du stimm, nur wir es nennen uns da. Czera jest o Gminska Rada skarżowała, a Jakub Wolczer bieta na miastnie. Jakubie, jak wulki dabie zajm na tym posiedzeniu?
1: A jara wulki po słowach zastupowacy wiesnostki Klaudia Liznarowie nie by hiżo doobjace tylko ludzi na gminskim posiedzeniu. Objace hać cice czy zajm, czym tam bie, tyś wiele młodostnych posiedzenie bie, kietro krótkie a słodkie może rzec, a mirne ladają na niemier tyś niedzielu wieczor, jako je wobydla przed domom nowo woleneo wiesnosti stała tam szkarał, a od samo video wozywił. Policja, gdybyś tam przykładać, to szak wszystko znajemy, tyś o tym jest o skrótka na gminskim posiedzeniu poryczało, susotka jest o słowa imała, a wonu akcję niedzielu wieczor naryczała, a takie postupowanie jasnie zasudziła. Ona szak wie, co to bie, a jak gminsku radu o to prosiła, hać nie moli nikak jednać, szako je tuta osoba zaśłości też przeco zasa posiedzenia gminskiej rady, tedy pod nawodom niedyszej o wiesnenostu Andrii Bulanka myliła, to sam sam tyś hiżo tam namiestny dożywił. Gminscy radziciele su to nie zjawnym dzielu wobryczeli, a szczoś su mi zastupero gminskiej rady, ale też wopytowario a wobydlero jasne prajeli przyjase za mir do gminy skończnie zaczynie.
0: Mm-hmm. A to se po posiedzeniu gminskiej rady tyś jeszcze raz z nowym, wolnym, bożownym wiesnanostu poryczał, jak bądź da z Mirkom Domaszku dale, dyma wun jako nowe wiesnanosta swoje zastojnstwo nastupić.
1: Na przychodnym posiedzeniu gminskiej rady kunc oktobra chce potem swoją przysahu złożyć. Zaradnicki zjazd przy klosztorskiej wodzie je nietko wólbne podłożki krajnoradnemu zarady w budyśnie przepadał. Tute przeprówanie wólbnych podłożków za to maja 4 tydzenie czasu, a potem może nowowolene wiesnenosta zastojnstwo nastupić, każ prajne konc oktobra to rebudzie.
0: W obsahu jest so nie tylko czera wieczor Nibbelschützach w obsamknęła, albo?
1: No haj, to, że jest hewak takle wszystko gminska rada rozsudzić ma a smie, da 100 euro smie woniwa wobora przyjuzać. Gmina pyta nowu banku za wumienienie kredyta, za to su zastupowacy wiesnocy mandat dali, so może to rozsudzić a zrzeczenie podpisać. Zaldu leży po danikach 426 000 euro. Dale skwalifikuje gminscy radziciele otwarsku prostwu za bezbarierny przystup k staremu konsumie w Miłoczycach, kiedy się wesny cyrk tam na towarstwu dom przetwarzył. Po takim szedny klip dajki gminskie rady.
0: Hej, z Jakubem Wóczerjom sam poryczała w odczerowszym posiedzeniu gminskiej rady Nibbelschützach, potem zosu tam niedzielu nowego wiesna nas dowolili. A to jedno się w obydlerio gajusztyż gminscy radziciele przyja za skończnie mir do gminy zaczynie.

Kunste Genie, nam hi żywota lekka kiwa, a tu już woczynimy też naszą proteczkę znowu, która się kopa czepelnina z terminami. Jutze, to skarżuje so Wokleczanska Gmienska Rada, a to wieczo sedmich kieczbu tunras w tołożnostnym domie Nowej Wiesce. Na informacji z zariadowanie k lokalnemu zastaraniu z Milinu, z czy jutze radoriu proszeni, ABE Zawodna Tołożność Przyprawu a Energijowe Drustwo Witaj przeprosza jutze po takim wieczo szestczych na informacyjski wieczor do hostczynca Meja. W sredzieszczu z tej praszenie, jak mogli lokalne zastaranie z Milinu z Nucka Radworskie gminy można być. Za szpihelom woprawdzitość, tak rzeka tytuł programa skwartnostnie posmiertnych 80-tych narodninu Bożyny naucenie kunyszowie. Hučno literarne pro tre hodnoči živjenje a tvorbe serbsko-polskije vumjoče. Hučba, tekste a vobrazy, hoj přeprošuje k tomu so do poetiskih a zdjelatiš surrealnih vobrazových svetu zanurič. Zaredovanje vodmije so serbske reči a to potom tešišče z simultanem přeložkom na žoli SLA Budešinje. A piatkie zapuswancza CDU w krajnym sejmie Elin Jenschitz z statnym ministrom za wopswiet a ratostwo Georgom Ludwigom von Breitenbruchom Nukniczanskie Baratze z hostczom wieczor na posedmich przeprosytaj na rozmone wieczor.

A hoco bali podkožu zawieszcze też gminskim radzicielam nieswaczanskie gminy, woni mianujcy suso czera na nieswaczanym miestnie zeszli, dokież dzieszy w niezjawnym dzielu posiedzenia gminskiej rady wo przychod nieswaczanskiego rodu. Bieszy wiesnanostaka Juliana Macalina radu na rodu żolu prosowa. Zromadnie z wiesnanostku wotważowachu radzicielio wszelkie możnostcze Gak miło jest o rod, ale też park. By przychodzi wużywać, a to miło jest o rodzie jako prynia w obnowicz. Przed 2 latami bieszy tedyszy wiesnanosta Gerd Schuster zumowiacać 3 miliony euro mianował, kotryż są za najnuzniejsze w obnowienie nieswaczanskiego roda trebne. No hej, to smy czipni dale, że w przychodnich latach do kusztu na nieswaczano jedu, gdyż ladaja na swój rod.

0: Jo Nebelchanskie Gmienskie Rade konc Oktober 18 nowe wieste nosta Mioko Domaszka przysahu zwożyć, to zdzielinę napraszowanie. Zaradniski zjazd przy klosztorski wodzie je wólbne podłożki krajnoradnemu zariady przepodał, za przeprówanie podłożku maja 4 tydzienie kwile. Na czeroszym posiedzeniu skwalić u gmienscy radziciela mezdrujim twarsku prostwu za bezbariany przystup k staremu konsumie miłoczicach, kisie wesny cuk na towarstwowy dom przetwarił. Nowa okresna hudźbna szula Budyszynie nie budzie kajż planowane klitu februare hotowa. Kajż krajnoradny zariad na napraszowanie z dżili może so hudźbna szula drehakle od klitušeho oktobra wużiwać. Jako przyczynu mienuja niewoczakowane przydatne twarskie naprawy. Wosebie za nowotwo dleje trebaja. Za zanirowane stare twarenie, a przytwo pak pruja, hać niemowa hudźbna szula tutaj hiżo klitu od lecza wużiwacz. Tam wutwara remesnicy hižo rumy za nowotwa w okres to lakle przyjotuje. Krajnoradny zariad liči najebacz zapozdzenia nadal jenoż z planowanymi 15 milionów eurami za cyrkulny twar. Kulturu spichowace towarstwo Bukecy je w fotowym wubiedziowaniu liderowie kończyny budyski horny kraj prenemiestno se wudobyło. Tutaj je związane ze 500 eurami. Towarstwo by w wubiedziowaniu zapodawo w obraz bukeczanskie, serbskie drastowie skupiny, kiż by przy mieje mietanu nastał. Widzieć są członki drastowie skupiny we wszelakich wariantach ewangelskie drasty budyskiego kraja. Ze 7 przednoszkami je Serbski Instytut Wotdżęcniszeho hadżo soboty na 15. Niemskim Dniu Slawistyki na Szylorowej Uniwersycie w Jenie zastupieny. Prini raz wobdzieli so Instytut ze swojskim kompleksom k delnoserbszczynie, wo temie delnoserbszczyna w rozmachu, szanse a perspektywy za przychod przednoszuja mezdrujim Lydia Matikec, dr. Linka Šočić a profesor Thomas Menzel. Dzień slawistyki je najwyższy slawistyczny kongres w Niemskiej, a so kóźdze cicze albo czwarte lito na hinajszej uniwersycie ze slawistyckim instytutom wotmiwa. Gmina Halštrowska Hola przepoda zamowitość za twar nasypa w Barcowskim jezoru na zamierowy zjazd Wóżiska jezorina Zakskiej. To su radziciele na czeroszym gmińskim posiedzeniu w obzamknuli. Nasyp, tak mienowana mola, kiż saha do jezora, a jest betona twarina, by 1 milionów euro płaciła. To przesaha kapacity gminy, tak wiesnostka Antje Gasterstetowa. Za to przepokaza gmina zamierowemu zjazdke przychodne ma leto maj przyrażku cyrkonie 205,5 tysac euro. Cyrkonie ma so gmina przy tware nasypa z 1 milionu euro w obdzielicz. A to byśmy nasze powiedzcie, kotrzeż namakacie też na naszych stronach internecie, a naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: 15 stopniu, rańcze zeria suja skadżeli słonczko, sona nas miła tak wostanie też przez cały dzień, mało mroczelo, sucho, maksymalnie 24 stopniu, a wiecykie culce iżo z molom tak silnie położyce nie duja. Jutce, słońca dość, też gdyż przed sojacy mroczelo wuladamy, wostanie dalej sucho, maksymalnie 25 stopniu.
2: A kiedy temu słonecznemu dnie chodzi so też słonczko na puczach a na drogach, tam je dalej wszystko poradku naszym końcu.
1: Serbski rozwóz.
2: Jeli wam jeszcze napadnie, zwolńcie tu do studia 7.30 400 je czysło.

Dżens, dasi, dżinie, twojo zbytka, kisz masz czewy sebi, tu być tu siedny myśli, do posledka, że siuce czynisz, ma ci tycz, że siuce czynisz, ma ci tycz. Czas nie jem loko, woda, wino, kisz możesz do

0: Bill Nadjevic hier. Als Moria nitko za sorutscho do Wuschitze z Jakubom poladniemy nitko do nowinu.
1: Wotschim, so Jensa rano ritschi. A do czytamy w nowinach.
2: Respektivne Schatamni Novinaria Rosprawia, Roswasonice Radia Lausitz, Menuze Rosprawia Wotem, so jest bitau Dziatnacz Lietne z Jastwa Zorel zu Czeknicz, Wunbe Wonka na Dworowe Przestauce, jeli sind to tak mienowacz, no to chcesz naraz na Pszitwa zaleźć, a przez fasadu Tłochnicz, to tam su kawaty grud natwarili. Tuto nie możesz po informacjach Roswasoniku przewinąć, a tuż by zapopadniony, nie możesz ani do prytka, ani do zady. Na końcu dybysz swój plan horedacz, przez rybel woniowe wobory je potom zase dele zales. Przy swoim pospycze z jastwa Tłochnicz jest o tyż lochce zranił. To la konsekwencje jemu żony nieroża, bo zakoniu je tak mienowany nahon, albo pohon do swobody, cyle człowieski a przyrodny, a tyż zakładnym zakoniu niemskie je zapisane, że ma każdy zakładne prawo na swobodlu. Dla toho su pospyty w niemskie zjastwa Czeknicz zasadnie bez jurystyckich konsekwencji.
0: W tym rozprawie po takim kolegio Radia Lausitz.

Czesać męczyno do napu 90 je, a tu chcemy nietko jeszcze raz poladać do koła szkotowariu. Seniorowy szkot to szak je na haj, córec prawa liga, kotraż przez cywy leto miesacznie dybki romadzi. Wszyscy rajerio są sobie jeszcze raz zetkali, są to cija cicaci rajerio, a jedna rajerka, kotraż suwo dybki wojowali w cywoletnym turnierze. Tak rec, czera zetkachu sa pola Karstena w Panczycach Kukowie, tam w Jogorczmi, a Rajachu, a wczera wurde by se z Gejczbud Waltesac, a 808 posta dybkami Bostci Ryczka prynie miestno tutaj stacje, a to jeszcze przed Achimom Mögelom, kotryż miesze 200 dybku menje, nydom po nim stio wasze potem Eberhard Kroszk, kotryż miesze wczera niszto wiehacac 2600 dybku. No haj to pak przewele na cyrkunym hodnoczeniu nie zmieni. Tam mamy w tutaj lize wieso też prawy liszczynu, prawy ranking. Herbert Kretschmos, die dalej na prynim miestnie, a to z niemal 21 tysac dybkami. Nudom za nim je Mikwałsz Zahon z niedzie tysac dybkami mene, a potem jenoż 20 dybką po nim zczuje Siegfried Hörauf na trzecim miestnie w lize seniorowych szkotuariu. Nitko maja jeszcze oktobersku, novembersku a decembersku stacju przed sobą, a potem je sezona za lica też tak rec hižo nimo. 27. oktobra to możecie się hižo zapisać. Zetkaja sa szkotowario w Radworju, w tamniejszym dworniszczu, a to po południu dwiemaj po zvučenym vašňu.

0: Nicht los, so Wobbetlerio Gemeinde Nibbelschitzes, nur ha Wiesnanos du Wolili. Mirko Domaschka, je najatze was so Romaggio, abuja stimm, nur Wiesnanos da. Czera jest o Gminska Rada skarżowała, a Jakub Wolcza bietam namiestnie. Jakubie, jak wulki dabie zajm na tym posiedzeniu?
1: A jara wulki po słowach zastupowacie wiesnostki Klaudia Liznarowie nie by hiżo duobiace tylko ludzi na gminskim posiedzeniu. Obiace hać cice czy zajm, czym tam bie, tyś wiele młodostnych posiedzenie bie, kietro krótkie a słodkie może rzec, a mirne ladają na niemio tyś niedzielu wieczor, jako je wobydle, a przed domem noo wolene obiestanosti stała tam szkarał, a od samo video wozywił. Policja, gdybyś tam przykładać, to szak wszystko znajemy, tyś o tym jest o skrótka na gminskim posiedzeniu poryczało, susotka jest o swoa imała, a wonu akcję niedzielu wieczor naryczała, a takie postupowanie jasnie zas. Sudziła. Ona szak wie, że to bie, a jak gminsku radu a to prosowa, hać nie moli nekak jednać, szako je tuta osoba zaśłości też przeco zasa posiedzenia gminskiej rady, tedy pod nawodom niedyszy o wiesnenostu Andrii Bulanka myliła, to sam sam tyś hiżo tam namiestny dożywił. Gminscy radziczelio su to nie z jawnym dzielu wobryczeli, a szczoś su mi zastupero gminskiej rady, ale też wopytowario, a wobydlero jasne prajli, przyjase za mir do gminy skończnie zaczynie.
0: Mm-hmm. A to se po posiedzeniu gminskiej rady tyś jeszcze raz z nowym, wolnym, bozownym wiesnanostu poryczał, jak bądź da z Mirkom Domaszku dale, dyma wun jako nowe wiesnanosta swoje zastojnstwo nastupić.
1: Na przychodnym posiedzeniu gminskiej rady kunc oktobra chce potem swoją przysahu złożyć. Zaradnicki zjazd przy klosztorskiej wodzie je nie tylko wólbne podłożki krajnoradnemu zarady w budyśnie przepadało tutaj przeprówanie wólbnych podłożków, za to mają 4 tygodnie czasu, a potem może nowolone wiesnenosta zastąpstwo. Nastupić, każ prajne, konc oktobra to rebudzie.
0: W obsahu jest nie tylko czera wieczor Nibbelschicach w obsamknęła, albo?
1: No haj, to, że hewak takle szitko gminska rada rozsudzić ma a smie, da 100 euro smie woniwa wobora przyjuzać. Gmina pyta nowu banku za wumienienie kredyta, za to su zastupowacy wiesnocy mandat dali, so może to rozsudzić a zryczenie podpisać. Zaldu leży po danikach 426 euro. Dales kwalifikuje gminscy radziczel jotwarsku prostwu za bezbarierny przystup k staremu konsumie w Miłoczycach, kiedy się wesny cyłk tam na towarstwu dom przetwarzył. Po takim szedny klip dajkie gminskie rady.
0: Hej, z Jakubem Wóczorjom sem poryczała w odczerowszym posiedzeniu gminskiej rady Nibbelschicach, potem zo su tam niedzielu nowego wiesnanostu wolili. A to jedno si wobydlerio gajusztyż gminscy radziczel jo przyja za skończnie mir. Dogmeine Satzinie.

0: Co rajo zase obradovalo, předsedar stvo domovinské župe Dolna Bužica, mezi drugim jošlo v serske menja dvero, pelo abo menja čugo. Iniciativu za jih připeznaša ako imateriálne kulturne dávstvo ste predstavili Mito Noak a Fabian Jakobs z Carského instituta. Přitom ste pokazali na příkvade drugih menšinu, napríklad v Korutajnske, su pejedali v mežnem nosari projekta dobyšu partnerju a stajenju pežedania. Už je toho su diskutirovali vo obchadanju s rovovými pomnikami serskih vesobinu. Rov serskega medalja Fritza Kittlerja na ponocnem kjarichobje v mešče, kde se v blízkem času zrovnaš a v predsedarstve su přemyslovali, na kaký part mogo se rovový pomnik uchovaš. Ważne dyb pesyżynia byli serskie zastupniki domowiny na szulskich konferencjach Dolnej Łużycy. Pijedarka domowiny Hajke apytuła k tomu.
1: Dzieńca już żupne przedsedarstwo w tom rozsłużyło, które zastupniki a zastupnicy budu domowinu na żupu zastupować w szulskich konferencjach. Mamy 7 takich szulu, w których mamy zastupniki albo zastupnicy w szulskich konferencjach. Są to zakładne szule, jako w Priazenie, Janczycach, Czubcu, Żyluje. W Berkowach mamy zakładną a wuszu szulu. W Chyszybu są dolnosarskie gimnazji. A w Wietuszu jest szulskie centrum Albert Schweitzer. A aż ma domowina zastupniki a zastupnicy w szulskich konferencjach to ją na zakładzie serskiej kazni w Bramborskiej. A ja mam to za wielkie ważne, dokolaż smy my, wieste partner, aby kontakty nawiązali a żarżali miazy domowinu a szulami. A gaż są w tych szulach wieste serskie temy, ako se na szulskie konferencje pon pominują, pon stojmy k dyspozycji, a nosimy to dalej, aby se to w gremiach domowiny by mogło objednáš, abo tematizíruáš.
0: Groni Hajke Apeltová. Tak veľa k zarešnému zmakaniu predsedárstva domovinskej župy Dolná Vúžeca v Sárskom domie Cora Chržebozu.

0: Juža Veteleta, davate sa za šest, prebežo recne centrum Vitaj daleko banje, v Sarske rece za vetkubarki, vetkubarjo, ahotnaki, ahotnarjo v institucijah Dolnej Vužice. Všetce na zimu sú to čidnione kurze, žož mogu se kvalificirovaš recne, ale teke pedagogiski a umiovski. Gunda Heiderova jo za te daleko banja sobu zagronita, vena teke šake kurzistam a kurzistkam przeżywają. Miastem jo to już 13. taki kurs za szakę z Rzeżynki.
1: Ako kuszty leto teke za się uczują w czytniowskim kursu, w tożtom leży mamy temu zdrowe zeżywienie, a to jest wielkie redne tema poprzem za słuchowanie, za praktyczne pokazki, za dydaktyczne nadawki, a mamy na to miastem już drugi przebieg. A w B-kursu za te pokrzacujące pan przyjrzeszy trzeci przebieg za te zachopienkarki. A oni są szykne z lusztą przypadla. A mnie to wielki szpost, który tam uocowasz. A są takie wiele, materiała za to przygotowała. Wysopne zase obrazowy material, dokładnie możemy z tym wielkim derje takie swocować, a oni mogą ten material takie net w Rzeszyni z Rzeszymi direktnie pen nawożować. Also to ja poprzem szykno direktne przygotowanie za praksu.
0: Ja, wiele úspěcha a ja se da žicime kursistkam a kursistam ve korzu a se wiepen teke žišoniach a hotach.

Se super kokotom könnt Jenja Barkovach, ja Saisona Kokoto, Junior noch Svijinio Dolni Užice mimo. Ninto se Serbe psikotuju na Pšiduce Veliki Svijin na Zapust 2007-2016. Zapustuje Svijin psikotuju gateke na Dolnosarskem Gymnasium, ja? Vesem a 20. januara zmiju jubilene Svistoržaste Zapust. Pytaju južo Ninto za to za parami. Żeby was, jako że byli sami na gymnazjum, a że sami w ostatnich latach ten szulski zapust, co by słyszeli, po takim mają przedkwę przyjdącym lesie se skradu wielkim zapustowskim szegom w mieście prezentować, ktoś wet was, ja peri pedla był, daż piszą mailku, tu wam nie to dają, lionesdybkpele08@gmail.com, namakaj już adres. So decke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/sorben.

Wiedro jodosz przyjazne, to są dobre uglide za nazymski mark, wychysze, bo zo sreż miasta na stare marku stoi już obudki, żeż regionalne produkty sebe prezentują, albo producenty sebe prezentują, a przedawają swoje kerbe, a kysze, keramiki, miot, a wiele wiece. Wedwiczego, co tam szosane, coż zaredowarieju, to jo miasto chysze, bo się wesebnie ważne, tradycyjne rucne karskie techniki, a nawo gdzie się pokazasz, na przykład rucnikarstwo biatkaria, sobie tu stoi butra we sryży, a takie dalsze żywawe domacne kuchni. Serska kupka pokaże, jak żeńskie supery pałkali, to ja niega raz trało cały żeń. Czubcańskie towarzystwo Holender Mühle Bio wyleje z ruku. Nieżelu pokażą nuo niewiańska drastwina kupka obżywanie lana. Uszy toko bużo jawiszczo z muziku namiestnie, teke dujarska muzyka, a dalszne programowe typki za dziś zmiju karusel przy niemskiej cerkwie.

Nasz aktualny magazyn Relacy na końc. Napiszczanam, gaś ja wam spodobał, tak gaś nie ja wam spodobał. Znasz coś, słyszasz drugą muzykę, znasz masz o temu, która wam na uczobie leży. Toż rad przyjrzyjmy, a wiecie, stoi kafe w sredziszczu. Przedniego oktober, albo przedni oktober, jom ja za narodny dzień kafe, ja? Ja daję się nim to jeden taki swożysz. Ja jestem Ania Kochol-Czwarcowa, życzę tak wam spodobne wytwórnią, a mierne jacora.

0: Juža Veteleta, Dvatozorca 6, Přebežo Rezne Centrum, vitaj daleko banje, v Sarske Reze za Vetkubarki, Vetkubarjo, Ahotnaki, Ahotnarjo, v institucijah Dolne Vužice. Přece na zimu su to čidnjone kurze, žož mogu se kvalificirovaš Rezne, ale teke pedagogijski a umjoski. Gunda Heiderova, jo zate daleko banja sobu zagronita, vena teke šake kurzistam a kurzistkam przeżywają. Miastem jest już 13 taki kurs za szakę z Rzeżynki.
1: Ako kuszty leto takie za się uczują w czytniowskim kursu, w tożtom leży mamy temu zdrowe zeżywienie, a to jest wielkie redna tema poprzem za słuchowanie, za praktyczne pokazki, za didaktyczne nadawki, a mamy na to miastem już drugi przebieg. A w B-kursu za te pokrzacujące pen przyjrzeszy czyjszy przebieg za te zachopienkaki. A so oni są szykne z lusztą przypadla. A mnie to wielki szpost, który ja tam uocowałeś. A sme takie wiele, oder są takie wiele materiala za to przygotowała. Wysopne zase obrazowy material, dokolaż możemy z tym Belgien, der je takie zwołast zwołcować, a oni mogą ten material takie net w Rzeszyni ze Rzeszymi direktne pen nawożować. Also to ja poprzom szykno direktne przygotowanie za praksu.
0: Ja, wiele úspěcha a ja se da žicime kursistkam a kursistam ve korzu a se vypenteke žišoniach a hotach.

Super kokotom könnt Tyżynia Barkowa, jo sezonga kokoto żnionych svieżynio dolni łużycy mimo. Nintose serbe przygotują na przyduce wielki svieżyn na zapust 2017. Zapustuje svieżyn przygotują gatek na dolnosarskim gymnazjumie. Wesem a 20. januara zmił jubilejny swy storżasty zapust. Pytają już o ninto za to za parami. Żeby was, jako że byli sami na gimnazjum, a że sami w ostatnich latach ten szulski zapust sobą zwiesili, po takim mają predkwe przyjdącym lesie se skradu wielkim zapustojskim szegom w mieście prezentirować, ktoś wet was, ja peri pedla był, dasz piszą mailku, tu wam nie to dają, lajenesdypkpele08@gmail.com namakaj już adresu tekę na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zom.

0: tu swoje domoni, skoro połyca obszaszanych, co łużycu spuścisz wielucych perspektiw dla. Małomiestna obszerzuje to ucenie w zakładnej szuli Ludki w Żelowie. Nie to ja pelepszenie wetwiżesz. Przyduce lieto, co miasto, prijedne kszace cenisz za nową szulcku przytwary. W tom ja informierowała Szotoka Doreen Mohauptowa kęs tydzienia na regularnym wejsnym obchodzeniu. Ako groni miasto po napszaszaniu serskiego programa, co inwestycjo zapisać do przyducego gospodarskiego plana 2007-2020. Do gromady zaplanuju 200 000 euro za nową twary. Ga budu zachopisz stwarjenim, a ga bużo getowy pak niejasne miasto uchada w wetwiecie letniego tvarinja. Szulska wiernica Madlin Gerzic jo wespiet, na to pokazała, aż teke witaj ucpa lidujo dla przemało ucpnych rumnostczo. Dolna górne Serbe deje wiecie gromadu rost, to co domowina. Zwieckowe przedsedarstwo jo dla tego założyło nowy ubiark. Tendej na tom ziewaś, aż cujo se tamne, a tudejście Serbe wiecie jako jaden lud kroni cwong Franciska Albatowa. To jest bisz kwieto na przykład ze gromadnymi projektami żupu. W ubiarku są do tych miest Dawid Statnik a Bjarna Cysz, taś nieinteresowane mogły se przydrużyć.
1: Jadro.
0: Pono lečojske vjetro obražijo teke žinca nam rjednočki žen ze spedobnimi čirvažasča gradami a jano prvm rokavami, ali je to nevaži, htoš ma šanzu, daš se ven uparajo, nežli odja zase zimnej, viče bužo samo styrja dvažasča gradu, šak pamrocone bužo, konc tyženja se čohu bužo ochvožiš veto ešti s temperaturami okovo dvažasča gradu, dešč nijo vetvižeš.

0: Przy telefonie mam nieto szef-redaktorku naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, to ja Katalin Poradskoec. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Ja, super, aż co przy telefonie, dokularz, miesiąc da, albo ja se myslim, aż ten wierażk, szuch żnionych zwiedzieniu, ten super kokot, stoj, plawas te gewes reżiszczu.
1: Na kuste pat, dokularz me mamy nuego super krala, ale Filip Kissel z Popojc, ten ju był jużo wylejszy. 2000 Asturia dwarażcza, super kral. Wonio pak leto sa nastupił za Smogorio dwórnieszczo, tam już obzilił na kokosze plamuszkojc na dworie. My mamy nie to taki mały artykel w tom, a w przyjdućym udaszu na każdy pad więcej, takie więcej obrazu, ale na każdy pad, co my na to pokazasz, kto jo leto sa super kral.
0: Pićku dlejsze artykle ma Chopin ku kotarem tema.
1: Na przykład krabat, jo jadna tema, czoszku hynakszu inscenaciu su mygali ogle darje na nuem jawiściu w zwem komoruje. Dożywisz? Dokolaż tam z tej jano dwie grajarce zalezwej do rolu krabata, mejstaria, tonda, a to drugich, a z tej tak prezentirowały powieść raz z drugiej perspektywy.
0: Krabat po takim zeżynskie ceje perspektywy.
1: Na każdy pat.
0: Co jeszcze uzwyknusz?
1: Na przykład swiche w całej Europie żyjen europejskich rzeczy, aby nowicy rzeczność a kulturalną wiele rakość pokazali. A tam są organizowali takie szak zarydowania w a zwęka w Łużycy u tej gęszbie. A tam asem su teke mienšinowe albo regionalne rece, kaž teke serska rec tam rolu grali. Napšikvat v Zgorjelcu tam su slednu srjodu do usokošule přepšoseli na žen Weimarskego Čiroška a žen europskih recu. A tam su mögali u kniki v begu speak datinga, to je taki recne dating, ne? Ja se drugim vopeznavaš ze dolnoserske jurecu. A v Botach jo Berkojska inicijativa organizirovala koncert s fidlarjom Paul Geigerzilla. A v tom mežaša planas v aktualnem udašu Czasnika citaš.
0: V Berkovach po takem moderna muzika, albo moda muzika, jo a pen maša ešti nico se s modymi umiocami. Co to jo?
1: Na kuždy pat v našej bramborskej stolice v podstupimie jo se vytvorila nua ustajenca tam v umiestvovem domie. A to, šta přegledka prezentirujem ja ze drugim mölbe, uščigajnki, fotografie, tekstilne umiestvo a instalacje cvonku gibania NSK Lipsk, also to stoi za neue sorbische Kunst, respektivnie kolektiva Vakuum, a se wir až tam su mode umielce pödla zapšignio svoju sersku identitu do toch tvorbu.
0: Ja, na to sme wiegin narske. Przy telefonie ja była szef-redaktorka naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, a my sme już te temy nowego udasza przedstawili. Učobny rzek za to, a życzę jeszcze jedną rednu srodu.
1: Učobny rzek, a to życzę wam teke.

Wiedro jodosz przyjazne, to są dobre uglide za nazymski mark, wychysze, bo zo sreż miasta na stare marku stoi już obudki, żeż regionalne produkty sebe prezentirują, albo producenty sebe prezentirują, a przedawają swoje kerbe, a kysze, keramiki, miot, a wiele wiece. Wedwiczego, co tam szosane, coż zaredowarieju, to jo miasto chysze, bo zio wesebnie ważne, tradycyjne rucne karskie techniki, a nawo gdzie się pokazasz, na przykład rucnikarstwo biatkaria, sobie tu stoi butra bez ryżi, a takie dalsze żywawe domacne kuchni. Serska kupka pokaże, jak żeńskie supery pałkali, to ją niega raz trało cały żeń. Czubcańskie towarzystwo Holenda Mühle Bio wyleje z ruku. Nieżelu pokażą nuo niewięcka drastwina kupka obżywanie lana. Uszy toko bużo jawiszczo z muziku namiestnie, teke dujarska muzyka, a dalszne programowe typki za dziś zmiju karusel przy niemskiej cerkwie.

Nasz aktualny magazyn chyla się na koniec. Napiszcie nam, gdzie się wam spodobał, tak jak nie się wam spodobał. Znasz coś, słyszysz drugą muzykę, znasz maszo temu, która wam na uczobie leży. Toż rad przyjrzyjmy, a wiecie, stoi kafej w sredziściu. Przedniego oktober, albo przedni oktober, ja mam się narodny dzień kafej, ja? Ja dajom się nim to jeden taki swożysz. Ja jestem Ania Kochel-Czwarcowa. Życzę tak wam spodobne wytwórnią, a mierne jacory.